Tako, vidijo, od te vesele zaljubljenosti gremo zdaj še k plesu. Odlična priredba Gypsy Kingsov in Volare. Penso con sueño para sí.